0: Naj se nov dan začne z glasbo in dobro voljo. V Frajersko jutro. Vsak delovnik samo na Frajer radiju.
1: Ali po, ako kaj znamo.